ani tam nie pojadę, bo ja nimą na śliwkartę pieszo nie pójdę. Pisać do cię nie będę, ani tam nie pojadę, bo ja nim

kochanki, pojechał, pojechał do swojej kochanki. Pojechał, przyjechał, ona jeszcze spała, łożu rękę pod pierzynę, ona mu nie

Folks, here's a story I've got to tell you in Polish because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

Jeśli ty pójdziesz górą, a ja doliną, zakwitniesz różą, a ja kaliną, ty będziesz panem.

You're listening to Grizzly Radio's grizzlyradios.com. Będziemy śpiewać o bereczka, co się nazywa Rano, rano, ranusinko. Rano, rano, ranusinko, rano porusie, kaka, rano porusie. Moraj, teraz próbujemy jeszcze raz. Rano, rano, ranusinko, rano porusie, kaka, rano porusie. Teraz wszystkie razy.

się wszyscy się zjawili i bo gorzałe ściepili cielęciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy dzisiaj rodziny.